tylko my. Choć powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasta folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasta folią będzie ciepłe.

0: Promocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Mam nadzieję, że wy podobnie tak jak Guns N' Roses obudziliście się dzisiaj w raju 7 minut, prawie 8 po godzinie 7, więc startujemy z głową do góry. Jowita Wójtowicz z tej strony, witam was bardzo serdecznie i będę wam towarzyszyć dzisiaj tutaj do 10, budzić i nastrajać was w dobre nastroje od samego rana, a mi będzie towarzyszyła oczywiście najlepsza muzyka. Zaczynamy od Muse i ich Hysteria.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

Wonderwall od Oasis na 16 minut po godzinie 7. A my zaglądamy do kalendarza i proszę bardzo, dzisiaj swoje imieniny świętują Wacław, Marek, Tymon oraz Amalia. A z reguły na imieniny dajemy jakieś słodkości, ale jeśli znacie kogoś o tych imieniach, to możecie dzisiaj obdarować ich jabłkiem, bo właśnie dzisiaj przypada także Światowy Dzień Jabłka. W Polsce, co ciekawe, możemy znaleźć nawet 70 odmian tych owoców, więc macie w czym wybierać. A oprócz tego, że są dobre, to dobrze działają na odporność, a także zmniejszają poziom cholesterolu. Teraz proponuję Wam celinę i choć jest to odmiana gruszki, to myślę, że ta kazika lepiej sprawdzi się tutaj w Dzień Jabłka.

The Clash i Rock the Casbah na 24 minuty po godzinie 7, więc zaglądamy sobie do lubelskiej prasy. Wczoraj odbył się dzień otwarty lubelskiego schroniska dla zwierząt. Oprócz psów i kotów można było także zobaczyć ptaki drapieżne i między innymi pokazy sokolnicze. O tym, jak dokładnie minął cały dzień, przeczytacie w Dzienniku Wschodnim. A w Kurierze Lubelskim możecie znaleźć podsumowanie trwających przez ubiegłe 3 dni lubelskich targów książki. Po więcej informacji o tym, jacy goście się pojawili oraz wydawnictwa, które się wystawiały, odsyłam Was na stronę internetową Kuriera Lubelskiego.

0: Royal Blood i Swallow the Bomb na 8.30, więc my sprawdzamy, w jakim stanie są lubelskie ulice. Postoicie sobie na pewno na Alei Tysiąclecia, bo tutaj się korkuje głównie przy rondzie przy Vivo, ale Aleja Unii Lubelskiej wcale nie jest w lepszym stanie. Podobnie Fabryczna oraz skrzyżowanie Fabrycznej z Łęczną, a także przejście w Drogę Męczenników Majdanka. Tutaj także możecie dłużej poczekać na zielone światło. No i także Aleja Józefa Piłsudskiego, Głęboka miejscami oraz Lipowa, a także na niektórych skrzyżowaniach na Alejach Racławickich także będziecie mogli utknąć w korku. A jeśli macie jakieś dodatkowe informacje, które warto by było przekazać innym kierowcom, to piszcie mi pod 515-515-982, a ja powiem to reszcie.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
1: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

I'm Breaking Out od Tiger Club na 21 minut przed siódmą, a od polskiej policji nie wyrwało się jednak dwóch Czechów, którzy w dwóch samochodach przewozili łącznie aż 635 kg mięsa do kebaba, około 100 kg jogurtu greckiego oraz 50 kg majonezu. Nie byłoby w tym problemu, gdyby nie to, że robili to w nieodpowiedniej temperaturze do przewożenia takich produktów. Teraz różne kebabownie prześcigają się o to, która podgrzewa mięso na prawdziwym drewnie czy grillu, ale w Skodzie to chyba do tej pory nikt tego nie robił.

Ganiaj mnie, bo tracę oddech od zespołu Manam. Tak mogą powiedzieć też 30-latkowie z Europy, bo jak się okazuje, coraz rzadziej wyprowadzają się oni na swoje. Na przekór temu idą jednak Polacy, jak zawsze, których mimo wszystko stać na te swoje własne cztery kąty. A jak wskazują badania, na to wpływ mają nie tylko coraz wyższe ceny mieszkań, ale także młodzi ludzie coraz później podejmują stałą pracę. A co ciekawe, ci bezdzietni częściej kupują zabawki niż ci posiadający dzieci i kolekcjonerzy stanowią aż 55% klientów na rynku zabawek. Domów nie mają, ale może tymi zabawkami chociaż w ten dom się pobawią.

God Save the Queen od Sex Pistols i niech Bóg ma w opiece też niedźwiadki, bo jak się okazuje, trwa konkurs na najgrubszego niedźwiedzia Alaski. Można głosować na tego, który najbardziej do tej pory się utuczył. W tym roku w Frankistanie 5 niedźwiedzich rodzin, czyli samic z dziećmi, 2 dorastające grizzly, 4 dorosłe samice i 5 dorosłych samców. Głosowanie kończy się już jutro, a zainteresowanie jest duże, bo w dzień rozpoczęcia strona internetowa do głosowania padła. Niedźwiedzie raczej nie zabuczą wam w podziękowaniu za głosy, ale zrobi to Pijama Porno.

0: Don't you forget about me. Nie zapominajmy, że minęła ósma, więc to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dzisiaj rozpoczyna się forum TRIO 2026. O tym za chwilę. Powiemy również o programie profilaktyki dzieci oraz strachu przed AI.
0: Zaprasza Szymon Skrzypek.
1: Przed nami kolejne ważne forum dyskusyjne. Lublin gospodarzem spotkań osób zaangażowanych w wymianę młodzieży. Do Lublina przyjadą edukatorzy oraz osoby pracujące z młodzieżą z Polski, Niemiec i Ukrainy. To ważne wydarzenie sieciujące polsko-niemiecko-ukraińskie środowisko organizatorów trójstronnych wymian młodzieżowych odbędzie się w ramach forum TRIO 2026.
2: Przez najbliższe dni Lublin będzie przestrzenią rozmów, wymiany doświadczeń i budowania współpracy wokół trójstronnych wymian młodzieżowych. Dzięki wydarzeniu uczestniczki i uczestnicy poznają praktyczne narzędzia i metody pracy, podzielą się też swoimi doświadczeniami oraz poszukają inspiracji do realizacji kolejnych wspólnych działań.
1: Mówi Justyna Guść z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Oficjalne otwarcie forum rozpoczyna się już dzisiaj o godzinie 11 w pracowniach Kultury Maki, Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice. Dzień później w sali koncertowej przy ulicy Rybnej 13 odbędzie się otwarty panel dyskusyjny pod hasłem „Jak międzynarodowa współpraca młodzieży może tworzyć trwałe zmiany na poziomie lokalnym”. Panel w języku angielskim jest otwarty dla publiczności. Forum TRIO 2026 zorganizowane jest w ramach sieci współpracy LIGHTAR. Organizacja ta umożliwiła już w sumie ponad 85 tysięcy spotkań, w których uczestniczyło ponad 3 miliona młodych ludzi z Polski, Niemiec i innych krajów. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca. Wraz z początkiem września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badania i leczenie, jak i działania profilaktyczne oraz edukacja.
3: Profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Miasta Lublin. Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletnie wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja potrwa do 13 listopada. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy zastąpią nas roboty? Lęk o własną karierę deklaruje 17% badanych. Zatrudnieni Polacy obawiają się sztucznej inteligencji i automatyzacji bardziej niż wysokich kosztów prowadzenia działalności czy konkurencji z zagranicy. Według raportu Personal Service co czwarta osoba wskazuje AI jako największe zagrożenie dla miejsc pracy.
4: Pamiętajmy, że zmienił się paradygmat sztucznej inteligencji. Ta wizja taka tych robotów pracujących na miejsce ludzi przestaje być tą wizją, jeżeli chodzi o przewidywania ekspertów. Wiemy na dzisiaj, że sztuczna inteligencja przejmuje przede wszystkim konkretne zadania, więc na przykład wyciska z rynku stanowiska juniorskie, gdzie to młodzi, którzy wchodzili na rynek pracy, robili masę researchu, wykonywali prostych zadań w sektorze usługowym.
1: Mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personal Service. Jeśli wykonywany przez ankietowanych zawód przestałby być potrzebny, 31% deklaruje przekwalifikowanie, a 24% zmianę stanowiska na zbliżone do pierwotnego. Jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy jedynie 40% uczestniczyło w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje.
0: My sprawdźmy jeszcze, jak wygląda pogoda. Na ten moment na termometrach możecie zobaczyć 7 stopni Celsjusza. Jest bardzo słonecznie, bezchmurnie, ale dosyć wilgotno. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1029 hektopaskali, a biometr jest korzystny.
5: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?
6: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Reklama.
7: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Zaczynamy drugą godzinę Głowy do Góry. Jowita Wójtowicz, witam Was niezmiennie. W tej godzinie oczywiście oprócz dobrej muzyki, czyli m.in. Budki Suflera, The Killers czy Dziwnej Wiosny, porozmawiamy sobie trochę o kryminałach, horrorach, ale też o sporcie, więc zostańcie ze mną, a zaczynamy od ZZ Top.

Klub M od Carrion, a do klubu 50-latków dołączył zespół U2. Muzycy powrócili do szkoły w Dublinie, gdzie wszystko się zaczęło i tam też zaczęli obchody 50-lecia zespołu. Występ zebrał tłumy fanów, a zespół zaprezentował swój nowy utwór. Wcześniej muzycy też zapowiedzieli wydanie pierwszego od niemal dekady albumu z nowym materiałem. Karnawal de Luz ma ujrzeć światło dzienne 13 listopada tego roku i według muzyków ma być bardzo chaotyczny, prowokacyjny i uduchowiony, więc tak naprawdę wszystko co najlepsze. Zapowiada się bardzo dobrze, ale my trochę powróćmy jeszcze do tych klasyków od U2. Where the streets have no name, już w waszych głośnikach.

Telescreens i Gimme All You Got na 23 minuty po godzinie 8. I Gimme All You Got, to mogły pomyśleć sobie dwa jelenie, które wczoraj stanęły po dwóch przeciwnych stronach ulicy w Zakopanem, no i zaczęły tam niezrównaną, może wyrównaną właśnie, walkę. Zwierzęta zwarły swoje poroże i przez dłuższą chwilę przepychały się, próbując zyskać przewagę nad rywalem. To wszystko działo się w ścisłym centrum miasta. Na szczęście żaden samochód nie ucierpiał, bo gapiów tej walki było dużo, a czy któryś z nich został królem Zakopanego, no to pozostaje nam obserwować tylko poroże, czy na której z nich nie zagości korona.

0: 8:31 na zegarach, więc jeszcze raz sprawdźmy, w jakim stanie są lubelskie ulice. Trochę lepiej tak ogólnie się zrobiło, ale na Alei Tysiąclecia dalej możecie postać w korkach, na Alei Unii Lubelskiej to samo. Na skrzyżowaniu Emanuela Grafa z Mełgiewską, tam także tworzą się krótkie korki. Na Alejach Racławickich, na ulicy Głębokiej, Aleja Kraśnicka. Tutaj także będziecie musieli chwilę poczekać, ale z tych dobrych informacji Jana Pawła jest raczej przejezdna, co za tym idzie także Krochmalna i Wrotkowska. Tam możecie śmiało jechać. A jeśli macie jakieś dodatkowe informacje, które także warto jest przekazać innym kierowcom, to piszcie mi pod 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

stracone od dziwnej wiosny. Nic jednak nie straciliście, jeśli nie oglądaliście czwartego sezonu serialu Ryana Murphy'ego, Potwory, bo właśnie o tym serialu mowa. To przedstawiane są tam widzom sylwetki seryjnych morderców. Był już m.in. Jeffrey Dahmer czy bracia Menendez, a teraz główną bohaterką została Lizzie Barden. Jednak nowy sezon zbiera najniższe opinie w porównaniu do pozostałych. Fani wytykają tutaj m.in. dużo zmian względem prawdziwej historii, a także nadmierną seksualizację głównej bohaterki. No i zdecydowanie nie wypowiadają się o tym serialu z miłością. Ain't Talking About Love już w waszych głośnikach.

0: Na zegarach 8:45, więc to czas na imprezę FM i kilka propozycji koncertowych dla Was. Zaczynamy od zespołu Metro, który już 3 października zawita do Lublina. Nowa trasa 365 widoków na przyszłość ma być podsumowaniem najbardziej przełomowego roku w karierze dla zespołu. Ma być bezkompromisowo i emocjonalnie, a sam koncert odbędzie się w Fabryce Kultury Zgrzyt. W tym samym miejscu, ale 2 tygodnie później, bo dokładnie 16 października zagości KSU. Po akustycznej trasie zespół wraca do klasyków. Mamy odświeżoną setlistę, znane hity w nowych odsłonach i parę zaskoczeń. Tak na trasę zapraszają muzycy, a trasa 65 lat pod prąd to nie tylko powrót do korzeni, ale też wielkie świętowanie, bo 65. urodziny obchodzi Eugeniusz Siczka Olejraczak. Jeśli jesteście zainteresowani, to spieszcie po bilety. A na sam koniec zostawiam Wam ostatni jubileusz, czyli Małgorzatę Ostrowską i jej 45-lecie na scenie. Jedna z największych ikon polskiej muzyki rockowej, właścicielka rozpoznawalnego od pierwszych dźwięków głosów, idąca zawsze własną drogą artystka bezkompromisowa, zaprasza na podróż przez wszystkie etapy swojej kariery. A koncert odbędzie się w Lublinie 25 listopada w Centrum Spotkania Kultur.
1: Radio Centrum.

0: The Strokes i Machu Picchu na 5 minut do godziny 9, a naszym takim siódmym cudem świata zdecydowanie są siatkarze, którzy w ubiegłą sobotę pokonali Francuzów 3-1 w finale Mistrzostw Europy. Triumfatorzy wczoraj przylecieli już do Warszawy, a od razu po przylocie świętowali na konferencji prasowej. Dostali nawet tort i słuchajcie, co o tym torcie powiedział trener Nikola Grbić.
1: Panie trenerze, jak tort?
2: Tort jest dobry, ale nie jest słodki.
0: No po takim powiedzeniu możemy śmiało stwierdzić, że jest już Polakiem i dać mu polskie obywatelstwo. No a naszych złotych chłopaków będziemy mogli teraz wspierać w sezonie ligowym.

0: Red Hot Chili Peppers i Under the Bridge, a że na zegarach minęła nam już godzina 9, to zaczynamy wydarzenia w Akademickim Radiocentrum.
1: Prace drogowe w Lublinie. O tym za chwilę. Powiemy również o drogich pośrednikach i nowym sezonie w Operze Lubelskiej.
0: Przed mikrofonem Szymon Skrzypek.
1: Zakończono przebudowę chodnika przy Alei Witosa. Kierowcy muszą uważać na lokalne zawężenia. Remont objął około 460 metrów od schodów terenowych przy ulicy Dobrzeńskiego do ulicy Doświadczalnej. Projekt został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Drogowcy pracują na też kolejnych ulicach. Na rondzie Cybulskiego nałożono nową warstwę ścieralną, która ma zabezpieczyć drogę przed zimą. Te same działania trwają na ulicy Janowskiej, gdzie kierowcy w ciągu najbliższych dni mogą napotkać lokalne zawężenia. Prace prowadzone są również na Alei Unii Lubelskiej. Po jednej ze stron trwają roboty ziemne w ciągu pieszym i rowerowym. Na jezdni rozbierane są istniejące zatoki autobusowe, a nawierzchnia jest frezowana. Na ulicy Zamojskiej natomiast trwa przepinanie sieci gazowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed firmami, które oferują odpłatną pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Za takie usługi można zapłacić nawet ponad 20 tysięcy złotych. Pracownicy instytucji otrzymują kolejne zgłoszenia dotyczące działalności płatnych pośredników. Wcześniej przedstawiciele kancelarii kontaktowali się z osobami z niepełnosprawnościami bezpośrednio w ich domach, a także promowali swoje usługi w internecie. Teraz nawiązują kontakt korespondencyjnie.
2: Wysyłają listy bezpośrednio do domów seniorów i osób z niepełnosprawnością z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające. Ostrzegamy przed taką pomocą, bo wsparcie w wypełnieniu wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS, a także na naszej infolinii.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Pracownicy zakładu apelują o ostrożność i korzystanie z oficjalnych źródeł informacji dotyczących świadczenia. W przypadku podejrzenia oszustwa sprawę należy zgłosić policji. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Opera Lubelska rusza z nowym sezonem artystycznym. Otworzy go prawdziwe święto sztuki. Na scenie spotkają się zarówno soliści, jak i chór, balet oraz orkiestra pod batutą Wincenta Kozlowskiego. Publiczność usłyszy m.in. takie utwory jak Czardasz Marisy, Twoim jest serce me i Co się dzieje. Artyści stworzą wieczór pełen muzycznych wrażeń. Koncert Vivat Operetta odbędzie się 9 października o godzinie 18 w Operze Lubelskiej. Więcej szczegółów na temat wydarzenia znajduje się na stronie internetowej instytucji.
0: Sprawdzamy jeszcze pogodę. Na termometrach na ten moment mamy 9 stopni Celsjusza. Zachmurzenie jest zerowe. Wilgotność też trochę spada. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1029 hektopaskali. Jakość powietrza, jak i biometr są korzystne.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej lokowniście!
0: No i zaczynamy ostatnią godzinę Głowy do Góry. Jowita Wójtowicz, witam Was niezmiennie i zapraszam na dawkę najlepszej muzyki w Lublinie, a zaczynamy grubo, bo Seven Nation Army od The White Stripes.

Blackout od Scorpions. Zaćmienie pewnego rodzaju będziecie mogli oglądać w kinach, bo na tegorocznej edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni mogliśmy zobaczyć najnowszy polski horror, Łepi, bo taki nosi tytuł, jest inspirowany kaszubskim folklorem i opowiada historię 18-letniej Triny, która chce uciec z domu, w którym mieszka z toksyczną matką. Jej plan jednak zakłóca przyjazd ciotki i babki z Kaszub. Pojawienie się kobiety stawia Trinę przed koniecznością poznania swoich korzeni i takich mrocznych kaszubskich wierzeń. Jak zapowiadają krytycy, będzie to solidne odświeżenie polskiego kina. Premiera już w styczniu, a na ten moment przenosimy się do Warszawy.

Tear It Down, czyli nowość od Grety Van Fleet na 20 minut po 9, więc sprawdzamy, co jeszcze dzisiaj przeczytacie w prasie. Business Insider pisze o 6 miejscach, w które możecie się wprowadzić i dostać za to pieniądze. Są to m.in. miejscowości w Szwajcarii i we Włoszech. A jakie haczyki czekają na zainteresowane osoby, o tym więcej przeczytacie w artykule. Jakie kierunki najlepiej studiować, aby najwięcej zarabiać? To pytanie stawia sobie wiele młodych osób, a według ekspertów są to m.in. finanse i rachunkowość, logistyka, automatyka i robotyka. Jeśli chcecie przeczytać o tym więcej, to odsyłam na gazeta.pl.

Czyli mi klub od kwiatu jabłoni i łydki grubasa. Na nowe utwory nie zamyka się jednak The 1975. Już od jakiegoś czasu chodzą pogłoski, że zespół przygotowuje się do wydania nowej płyty. Ostatnio o nią zapytany został wokalista Matty Healy, który najpierw powiedział, że nigdy jej nie skończy, a za chwilę dodał, że płyta już jest praktycznie gotowa. No i na ile można ufać słowom muzyka, to nie wiem, bo rok temu mówił, że mają już materiał na dwie płyty, a nic nowego od tego 2022 roku nie wyszło. Fanom pozostaje czekać, a wam pozostaje posłuchać The People od The 1975.

Tilt nie wierzy politykom, ale mi możecie uwierzyć, bo mam dla was listę najlepszych horrorów, które wprawią was w jesienny, mroczny nastrój. Pierwszy z nich to ekranizacja gry Geralta Stephena Kinga o małżeństwie spędzającym weekend w domku na odludziu, no więc to już brzmi jak coś, co miałoby być straszne. Kolejny na liście jest Czyj to dom, czyli folk horror z 2020 roku, opowiadający o parze uchodźców, którzy zamieszkują sobie w opętanym domu, jak się okazuje, no i przedstawia ich perypetie, to jak to wszystko tam wygląda. A na sam koniec klasyk, czyli Frankenstein. Kto nie zna Frankensteina, a w wersji Guillermo del Toro jest naprawdę dobry, bo został nagrodzony aż 3 Oscarami. Możecie też dać mi znać na 515-515-982, jakie są wasze ulubione horrory, to może podzielicie się też z innymi. A teraz Falls i Snake Oil.

Lorraine i tacy mali na 6 minut przed godziną 10, więc to czas się z wami pożegnać. Dziękuję wam, że byliście ze mną podczas tej głowy do góry. Mamy nadzieję, że się obudziliście i nastroiliście w dobre nastroje na cały ten dzień. O 10 słuchajcie dalej wydarzeń, bo Szymon Skrzypek ma dla was najświeższą dawkę wiadomości. No i co? No i zostało mi się pożegnać. Mam nadzieję, że jesteście alive, tak jak Pearl Jam, który już leci w waszych głośnikach. A z wami była Jovita Wójtowicz. Do usłyszenia. Cześć!

0: Jak odpowiadać na zagrożenie? O tym za chwilę. Powiemy również o stanie mikrofirm oraz przebudowie placu po farze. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Jak reagować w sytuacjach zagrożenia? Mieszkańcy Lublina będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę podczas bezpłatnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony ludności. Prowadzący przedstawił przydatne zasady reagowania m.in. na zagrożenia z powietrza i zdarzenia komunikacyjne. Uczestnicy będą mogli również przećwiczyć podstawowe metody udzielania pierwszej pomocy. Wydarzenie jest częścią cyklu spotkań informacyjnych organizowanych przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin od ubiegłego roku.
1: Podczas wydarzenia mieszkańcy poznają najważniejsze informacje niezbędne w sytuacjach kryzysowych i nietypowych, między innymi jak reagować na sygnały alarmowe, gdzie znajdują się obiekty zbiorowej ochrony oraz punkty organizacji miejskiej odporności cywilnej, jak skompletować plecak ewakuacyjny, w jaki sposób odczytać lokalizację przejazdu kolejowego.
0: Mówi Beata Pietryczuk z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Po części praktycznej będzie można zadać pytania prowadzącym. Spotkanie odbędzie się 29 września w godzinach od 17 do 19 w Domu Akcji Katolickiej przy Alei Jana Pawła II 11. Jak podkreślają organizatorzy, udział w wydarzeniu może wziąć każdy, niezależnie od wieku. Rozwój tak, ale nie za wszelką cenę. Jaki jest obraz polskich mikrofirm na podstawie raportu KRD? Krajowy Rejestr Długów zapytał właścicieli mikrofirm, którzy zatrudniają do 9 pracowników oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność, co oznacza dla nich rozwój i jakie są perspektywy wzrostu biznesu w najbliższych miesiącach. 62% badanych deklaruje chęć rozwoju stopniowego i ostrożnego. Tylko 13% jest gotowych na dynamiczną ekspansję kosztem większego ryzyka.
2: Rozwój mikrofirmy często oznacza więcej klientów, większe zlecenia i dłuższą listę faktur z odroczonym terminem płatności. To może poprawić sprzedaż, ale jednocześnie zwiększa ryzyko, że przedsiębiorca będzie finansował cudze opóźnienia z własnej kieszeni. Dlatego przy wzroście skali działania warto od razu uporządkować zasady płatności, sprawdzać nowych kontrahentów, ustalać limity kupieckie, pilnować terminów i reagować po pierwszym opóźnieniu, a nie dopiero po kilku miesiącach.
0: Mówi Jakub Kostecki, wiceprezes firmy Kaczmarskie Inkasso. Czym natomiast jest dla nich rozwój? 54% właścicieli biznesu w Polsce mówi jasno, że to nic innego jak wzrost zysków. Na drugim miejscu wskazali zwiększenie przychodów, takiej odpowiedzi udzieliło 44% badanych. Pokazuje to, że przedsiębiorcy nie utożsamiają rozwoju z samym zwiększaniem skali sprzedaży. Liczy się przede wszystkim to, czy działalność przynosi realnie większą nadwyżkę finansową. Warto też zauważyć, że definicja rozwoju zmienia się wraz z modelem biznesowym firmy. Z badania wyłania się obraz mikrobiznesu, który wie, czego chce, ale nie ma pewności, czy stać go na realizację tych planów. Największym zaskoczeniem jest różnica między deklarowaną chęcią rozwoju a prognozą na najbliższe 12 miesięcy. Aż 75% przedsiębiorców dopuszcza rozwój firmy, lecz tylko 24% uważa, że w ciągu roku wzrost jest prawdopodobny. Pod tym względem pesymistów jest więcej niż optymistów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Plec po farze przejdzie metamorfozę. Prace mogą ruszyć jeszcze jesienią. Zarząd Inwestycji Miejskich w Lublinie rozpoczął zgłaszanie ofert w przetargu na przebudowę jednego z najbardziej rozpoznawalnych miejsc na lubelskiej Starówce. Oferty złożyły 4 firmy, z czego tylko 2 brane są pod uwagę ze względu na maksymalne koszty. Cena projektów wynosi od 3 milionów 420 tysięcy do 3 milionów 610 tysięcy złotych. Plec po farze w formie, którą znamy dzisiaj, istnieje od 2001 roku. W tegorocznym projekcie ma pojawić się granitowa nawierzchnia, oświetlenie i iluminacja. Zabezpieczone mają zostać mury wyznaczające zarys dawnego kościoła farnego. Plac ma zostać również przygotowany do montażu zadaszenia na czas wydarzeń plenerowych. Według Tomasza Fulary, zastępcy prezydenta miasta, prace mogą ruszyć jeszcze tej jesieni. Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 14 stopni, a temperatura odczuwalna jest taka sama. Barometry wskazują 1028 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wakacja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście!

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19. Tylko w Akademickim Radiu Centrum. Autopromocja.
1: Akademickie Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Najwięcej rocka w mieście.
1: Hi, I'm Dan from Bastille.
0: Tu Radio Centrum.

0: emocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja. Radio Centrum.

0: Właśnie minęła godzina 15 na zegarach, a to oznacza jedno. Przyszła pora na godzinę szczytu, a zanim one, no to jeszcze wydarzenia w waszych głośnikach już teraz.
1: 17-latek zatrzymany za posiadanie blisko 1000 porcji dealerskich mefedronu. O tym za chwilę. Powiemy również o Europejskim Tygodniu Profilaktyki.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Zgłoszenie o zakłócaniu ciszy nocnej doprowadziło do odnalezienia mefedronu. Zatrzymano 17-latka. Policjanci przejęli informację o głośnej imprezie w nocy z piątku na sobotę. W jednym z mieszkań przy ulicy Nałęczowskiej, poza parapetówką, funkcjonariusze ujawnili porozrzucane na stolikach woreczki strunowe z białą substancją. Po analizie okazało się, że w opakowaniach znajdował się mefedron. Uczestnicy hucznej imprezy zostali zatrzymani. Policjanci ustalili, że narkotyki należały do 17-letniego mężczyzny. Sąd zadecydował o tymczasowym areszcie na okres 3 miesięcy wobec podejrzanego. Za zarzucany 17-latkowi czyn grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Trwa Europejski Tydzień Profilaktyki. W ramach jego pierwszej edycji szereg darmowych konsultacji medycznych. Już w najbliższą środę w 11 miejscach w całej Polsce będzie można wykonać darmowe badania spirometryczne. Wśród lokalizacji znajduje się oddział lubelski NFZ na ulicy Nadstawnej. Diagnostyka umożliwia identyfikację i obserwację m.in. astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, na którą w Polsce cierpi aż kilka milionów ludzi, z czego duża część nie zdaje sobie z tego sprawy.
2: Zapraszam wszystkich Państwa, którzy mają duszność wysiłkową, którzy kaszlą, nie wiedzą dlaczego. Jeśli jesteście po 40, jeśli palicie tytoń, albo jesteście byłymi palaczami, jeżeli żyjecie w zanieczyszczonej atmosferze, wykonajcie badanie spirometryczne, to może uratować Wasze życie. Obturacja jest charakterystyczna dla przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
1: Mówi doktor habilitowany Piotr Dąbrowiecki z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii WIM-PIB, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP. W sytuacji, gdy podczas badania wyjdzie obturacja, może okazać się, że pacjent ma astmę lub POHP. Wówczas badany otrzyma list do lekarza rodzinnego z prośbą o dalszą diagnostykę. Lekarze będą prowadzić badania w godzinach od 8 do 16. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miasto zadba o uśmiechy dzieci. Program profilaktyki próchnicy zębów powraca. Wraz z początkiem września uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą ponownie skorzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej. Jest to kontynuacja programu, który obejmuje badania i leczenie, jak i działania profilaktyczne oraz edukację.
3: Program profilaktyki próchnicy zębów ma na celu skuteczną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci i młodzieży. Program obejmuje badania kontrolne, diagnostykę, leczenie ubytków oraz zabiegi takie jak lakowanie i lakierowanie zębów. Istotną częścią akcji pozostają również spotkania edukacyjne, podczas których najmłodsi uczniowie uczą się zasad higieny jamy ustnej oraz prawidłowej techniki szczotkowania zębów.
1: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego Miasta Lublin. Młodzież ma do wyboru 58 gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Aby skorzystać z profilaktyki, w przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest pisemna zgoda rodzica. Osoby pełnoletnie wystarczy, że zgłoszą taką chęć. Akcja potrwa do 13 listopada.
0: My zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody na dzisiejszy dzień. Słuchajcie, 21 stopni, no i słońce za oknami, także trzeba skorzystać z tej świetnej pogody, która nam jeszcze jesienią towarzyszy. Ciśnienie atmosferyczne to 1028 hektopaskali, biometr mamy dziś korzystny i jakość powietrza również jest dobra, także idealny dzień naprawdę się dziś już zapowiedział w sumie, bo mamy godzinę 15 i zaczynamy godzinę szczytu.
4: Reklama.
5: Miesiąc zamknięty na plusie?
6: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
5: A jak to działa?
6: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
5: To rzeczywiście jasny wybór.
6: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
4: Reklama.
7: Radio Centrum.
8: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.
0: 4 minuty po 15. No i słuchajcie, rozpoczynamy oczywiście godzinę szczytu na antenie Radio Centrum. Przy mikrofonie Natalia Pyzik. Koniecznie zostańcie z nami.

12 minut po 15. Przed chwilą rozpoczęliśmy godzinę szczytu na antenie Radia Centrum. No i słuchajcie, na samym początku zerknijmy sobie klasycznie do kalendarium na dzisiejszy dzień. Mamy oczywiście 28 września. Wiem, że godzina 15, ale może ktoś jeszcze do kalendarza dzisiaj nie zerknął. Marek, Wacław, Tymon, Lena i Jan właśnie dzisiaj obchodzą swoje imieniny, także oczywiście wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla Was. No a co jeszcze obchodzimy dzisiaj właśnie 28 września? No mamy dzisiaj na przykład Dzień Jabłka. Myślę, że to takie święto idealne dla Polaków, no bo jednak jesteśmy tym narodem, który zna chyba odmiany jabłek bardzo dobrze i chyba wszyscy Polacy wiedzą, że najlepsze jabłka do szarlotki to szara Reneta oczywiście, ale nie będę Wam już robić smaka na szarlotkę, na jabłka. Posłuchajmy sobie już teraz klasyk Iron Maiden w Waszych głośnikach.

Dziwna wiosna na 982 FM. No my wiosny nie mamy, bardziej w jesień wkraczamy i to już taką większą jesień, ponieważ zaraz zaczyna się październik. No i co w październiku ciekawego na was czeka w Lublinie? Oczywiście w piątek 2 października właśnie w Fabryce Kultury Zgrzyt o godzinie 18 odbędzie się kolejna edycja Welcome Sessions, czyli takiej wspólnej inicjatywy Radia Centrum i Fabryki Kultury Zgrzyt, która promuje różne zespoły. No i na tej edycji zagrają cztery zespoły. Będzie tam Out of Frame, taki lubelski zespół grający muzykę w klimacie zimnej fali, Komercja, punk rockowa formacja z domieszką grunge'u, Chamy z Jamy grający mieszankę rocka i metalu oraz Horda, rockowa grupa, która właśnie swoje kawałki miesza również z takimi klasykami od Jemu czy ZZ Top. Także

będzie się działo właśnie w Fabryce Kultury Zgrzyt już 2 października. Cała impreza jest oczywiście darmowa, także ja serdecznie Was zapraszam jako właśnie jedna osoba z Radia Centrum, dziennikarka z Radia Centrum, no bo to właśnie nasza wspólna inicjatywa, także zapraszamy serdecznie. Będzie też zbiórka na pieski, także jeśli będziecie chcieli coś właśnie wpłacić, no to na zwierzątka będzie również można. Także zapisujcie w kalendarzach 2 października i widzimy się w Fabryce Kultury Zgrzyt.

0: Przyszła pora wyjechać sobie na nasze lubelskie drogi i sprawdzić, gdzie można w korkach postać. Słuchajcie, oczywiście klasycznie okolice Głębokiej, Sowińskiego i Poniatowskiego się korkują. Dalej Aleje Racławickie, głównie w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz Lipowej. Skrzyżowanie przy Narutowicza, Muzycznej i Głębokiej, również dalej Krochmalna oraz Diamentowa, a także Fabryczna i Aleja Unii Lubelskiej. No i klasycznie też Aleja Tysiąclecia w obie strony stoi zakorkowana. No i Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Głęboką, Bohaterów Monte Cassino czy też Jana Pawła II. Tam właśnie w korkach możecie postać. Natomiast jeśli to wy macie jakieś informacje, gdzie są jakieś utrudnienia drogowe dla kierowców, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja wtedy przekażę wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
1: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

15.39 na zegarach. No i słuchajcie, cieszyć to mogą się chyba wszyscy fani Roda Stewarta. Chociaż z jednej strony cieszyć, z drugiej strony smucić. No bo słuchajcie, muzyk niestety kończy swoją karierę właśnie muzyczną i z tego powodu ta już bardziej pozytywna wieść wybiera się w ostatnią pożegnalną trasę koncertową. No i słuchajcie, wystąpi on również u nas w Polsce, także myślę, że jest to bardzo, bardzo dobra informacja dla wszystkich fanów. Właśnie ogłosił szczegóły pożegnalnego tournée zatytułowanego The Final Encore. No i właśnie jego ostatni koncert w naszym kraju, w Polsce, zaplanowano na 20 lipca 2027 roku. W Krakowie się odbędzie, także już za rok w wakacje Roda Stewarta będzie można zobaczyć u nas w kraju. No a jeśli chodzi o bilety, no to też właśnie sprzedaż rozpocznie się już 2 października, także ja życzę powodzenia Wam oczywiście, jeśli macie w planach kupować bilet. No i jeśli chodzi o Roda Stewarta, no to nie może go teraz zabraknąć oczywiście na naszej antenie. Już teraz kawałek Do You Think I'm Sexy w waszych głośnikach. Dajcie głośniej.

0: Na zegarach mamy już godzinę 16, a więc przyszła pora na wydarzenia na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Dwa wypadki podczas prac leśnych i rolnych w województwie lubelskim. O tym za chwilę. Powiemy również o skuteczności firm windykacyjnych.
0: Przy mikrofonie Filip Skrzypek, Szymon Skrzypek.
1: Dwa wypadki podczas pracy na Lubelszczyźnie. Poszkodowani trafili do szpitali. W sobotę 26 września zespoły ratownictwa medycznego interweniowały w związku z dwoma poważnymi wypadkami. Do pierwszego doszło na terenie gminy Gorzków, gdzie podczas prac konar przygniótł 61-letniego mężczyznę. Poszkodowany doznał obrażeń kończyny dolnej i głowy. Ratownicy przetransportowali go do szpitala. Do drugiego zdarzenia doszło tego samego dnia w gminie Dorochusk. 29-letnia kobieta włożyła dłoń do siewnika, powodując zmiażdżenie ręki. Poszkodowana została przetransportowana przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Oba przypadki przypominają o potrzebie zachowania szczególnej ostrożności podczas prac leśnych i rolnych. Kto zdaniem Polaków lepiej sobie radzi? Sąd może mieć mniejszą skuteczność. Według badania przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Kaczmarskiej Inkasso w lipcu 2026 roku wynika, że przedsiębiorcy lepiej oceniają skuteczność firm windykacyjnych w zestawieniu z organem wymiaru sprawiedliwości. Zaś 69% ankietowanych twierdzi, że windykatorzy zwiększą szanse na odzyskanie długu.
2: Profesjonalna windykacja nie powinna polegać na eskalowaniu konfliktu. Najpierw trzeba ustalić, co rzeczywiście dzieje się po stronie dłużnika i czy jest możliwe porozumienie. Z naszego doświadczenia wynika, że firmy coraz częściej oczekują właśnie takiego podejścia. Skutecznego, ale pozwalającego zachować relację tam, gdzie ma to biznesowy sens.
1: Mówi Jakub Kostecki, wiceprezes zarządu Kaczmarskiej Inkasso. Od poprzedniej edycji sondażu postrzeganie firm windykacyjnych 2026 największe zmiany nastąpiły w postrzeganiu sądu. W 2023 ankietowani byli podzieleni co do sprawczości tych dwóch instytucji. Zmienił się także obraz dłużnika. W obrocie B2B nie jest to klient stracony. Blisko 50% pytanych odpowiada, że firmy windykacyjne działają w taki sposób, aby nie psuć kontaktów pomiędzy kontrahentami. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Centrum Spotkania Kultur przygotowuje dwa dni pełne wydarzeń. Nadchodzi 13. edycja ogólnopolskiej akcji skierowanej do najstarszych mieszkańców Lublina. Mowa o weekendzie seniora z kulturą. W programie inicjatywy znalazło się oprowadzanie po budynku CSK. Uczestnicy nie tylko poznają jego historię, lecz także zajrzą do stali operowej i kinowej oraz odwiedzą VIP-roomy. Kolejnym wydarzeniem będzie spotkanie z Laboratorium Dźwięku. Jego goście odkryją tajniki profesjonalnego studia nagrań. Nie zabraknie również zajęć, których tematem będą pszczoły. Oprócz multimedialnej prezentacji opowiadającej o życiu tych owadów, na odwiedzających instytucje czekają warsztaty przygotowania woskowej świecy. Aktywności w ramach Weekendu Seniora odbywać się będą w sobotę i niedzielę w Centrum Spotkania Kultur. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej csklublin.pl.
0: My zerknijmy sobie jeszcze do prognozy pogody. Aktualnie 22 stopnie na plusie. Oczywiście ciśnienie atmosferyczne to 1028 hektopaskali. Biometr mamy dziś korzystny, a jakość powietrza również jest dobra.
3: Reklama.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
3: Reklama.
6: Najwięcej roka w mieście!
7: Radio Centrum.
0: 16:04, a więc rozpoczynamy drugą z godzin szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie jest dziś z Wami Natalia Pydzik. No i słuchajcie, koniecznie zostańcie ze mną na antenie, szczególnie wszyscy miłośnicy sportu, no ale oczywiście muzyki również. A dlaczego? No to dlatego, że mam dla Was pewien konkurs właśnie na wejściówki. Mam dla Was do wygrania na pewne sportowe wydarzenie. Więcej o szczegółach powiem Wam oczywiście już za chwilę, a na razie wróćmy do muzyki.

16:30 na zegarach. No i słuchajcie, tak jak obiecywałam, przechodzimy sobie teraz do naszego sportowego konkursu. Słuchajcie, mam dla Was do wygrania wejściówki na PGE MKS Volt Lublin, Krasoń MKS Piotrkowia. Takie dwa zespoły powalczą właśnie między sobą w niedzielę o godzinie 18 na hali Globus. No i właśnie na ten mecz mam dla Was wejściówki, także nie przedłużając, pytanie, bardzo proste pytanie mam do Was. W jakich barwach występują nasze lubelskie zawodniczki? To jest pytanie konkursowe. Swoje odpowiedzi wysyłajcie oczywiście pod numer 515-515-982. No i kto pierwszy odpowie, ten na pewno zgarnie taką wejściówkę. Także zachęcam Was do brania udziału w konkursie.

0: sprawdźmy sobie ponownie, jak aktualnie wygląda sytuacja na naszych lubelskich drogach. A więc tak, Aleja Kraśnicka przy skrzyżowaniu z Głęboką, Zana, Bohaterów, Monte Cassino i Jana Pawła II. Tam zdecydowanie korki się tworzą. Dalej Aleje Racławickie w obie strony oraz ulica Sowińskiego oraz Poniatowskiego. Skrzyżowanie przy Muzycznej, Nadbystrzyckiej i Głębokiej również się korkuje. Rondo przy Zana i Filaretów także. Okolice Krochmalnej i Diamentowej, Aleja Unii Lubelskiej w obie strony oraz Aleja Tysiąclecia przy Rondzie Dmowskiego. Tam z pewnością chwilę w korkach postoicie. Natomiast jeśli to wy macie jakieś informacje, gdzie w korkach można postać, no to oczywiście dawajcie znać pod numer 515 515 982, a ja przekażę wtedy wasze informacje dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: Jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy. Ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. A czy nie o to właśnie chodzi w biznesie? Mieć pewność i dobre warunki na lata?
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Lady Punk z kawałkiem Zostawcie Titanica na 982 FM, a my powróćmy sobie do rozstrzygnięcia naszego konkursu sportowego. Słuchajcie, pytałam was o to, jakie barwy ma nasz lubelski, mają nasze lubelskie zawodniczki piłki ręcznej. No i słuchajcie, dostałam odpowiedź oczywiście od naszej słuchaczki, słuchacza biało-zielone. To jest prawidłowa odpowiedź, dlatego jeśli nas słuchacie, no to zaraz właśnie będę dzwonić do pewnej z osób i rozdam właśnie wyjściówki na mecz, który odbędzie się 4 października w niedzielę. No a my powracamy teraz do muzyki. Już teraz klasyk totalny Kiss z kawałkiem I Was Made For Loving You. Już teraz w waszych głośnikach koniecznie dajcie głośniej.

0: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia.

11 minut do godziny 17 zostało nam, to są godziny szczytu. No i słuchajcie, mam dla was informacje. Od pewnego czasu, od jakiegoś tygodnia krążyły ciągle w świecie muzyki pewne spekulacje o tym, że zespół Slipknot coś szykuje. No i właśnie dotarła do mnie wiadomość o tym, że wyszykował coś i to coś ogromnego, ponieważ plany koncertowe właśnie zespół ujawnił. Grupa zagra z różnymi wielkimi gwiazdami, no ale niestety w Europie będzie tylko jeden koncert, w dodatku w Londynie. Także może jeszcze coś, może jeszcze o Europie, o Polsce coś pomyślą, ale jak na razie właśnie tylko Londyn sobie wybrali z Europy, jeśli chodzi o granie w europejskich miastach. No a razem z nimi będzie można usłyszeć Marilyna Mansona, Bring Me the Horizon czy Lamb of God. Także też bardzo fajny support sobie wybrali do tego grania. No i co? My sobie posłuchamy też teraz oczywiście Slipknota na naszej antenie. Już teraz totalny klasyk od tego zespołu. Dajcie koniecznie głośniej.

0: Koma z kawałkiem spadam na 982 FM. Właśnie minęła nam druga godzina godzin szczytu na naszej antenie, a to oznacza, że przyszła pora na wydarzenia, bo już godzina 17.
1: Za nami Lubelski Festiwal Nauki. O tym za chwilę. Powiemy również o powrocie sprawy aktu dywersji w Chełmie.
0: Przy mikrofonie Szymon Skrzypek.
1: Za nami największa impreza edukacyjna w regionie. Czy lubelska młodzież zaspokoiła swoją ciekawość? W ubiegły piątek zakończył się 22. Lubelski Festiwal Nauki, podczas którego zarejestrowało się około 35 tysięcy użytkowników. Oprócz ogólnodostępnych wydarzeń i atrakcji, w harmonogramie znalazły się wydarzenia specjalne z największymi nazwiskami polskiego świata nauki. Swoje wystąpienie miał m.in. Andrzej Dragan na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na którym mówił o technikaliach sztucznej inteligencji.
2: Więc często nasze największe odkrycia to odprowadzają się do połączenia dwukrotne, do założenia jakiejś analogii. Ale w ogóle posługiwanie się językiem, jednej drogą lewej, drugiej gotowej, często wymaga od nas nieświadomego nawet posługiwania się ciągle posługiwania się analogii. Pozbawia metafor, porównań. Każdy nie ma dla niej jakaś metafor. Jak powiedziałem, że się posługujemy, tu posługiwać się, to jest analogia używania narzędzi. A jak to wydaje dźwięki, to też jest metafora albo analogia.
1: Mówi Andrzej Dragan, profesor fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Wśród zaproszonych byli także Jerzy Brelczyk, Tomasz Rożek, Elwira Śliwkiewicz-Cisak czy Piotr Kosak. Dobór gości na wydarzenia nie był przypadkowy. To są osoby, którymi młode pokolenie się zachwyca. Mówi Katarzyna Dęblińska Domagała z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
3: Jestem najbardziej zadowolona z tego, że ogrom młodych ludzi odwiedza właśnie mury. Pokazuje to swoją ciekawość i zainteresowanie. To, że my jako naukowcy właśnie możemy otworzyć zaplecze naszych laboratoriów, sal wykładowych i mimo września, takiego spokojnego akademicko miesiąca, ten uniwersytet żyje.
1: Festiwal składał się z różnych części, typowo naukowych, jak wykłady w murach uczelni, ale także nie zabrakło rozrywkowej części, takiej jak piknik naukowy na Placu Litewskim. Podczas niego mieszkańcy mogli wziąć udział w ponad 120 projektach, w tym m.in. spotkaniach z badaczami, wykładach o dinozaurach, kosmosie i prezentacjach uczelni. Na wokandę wraca sprawa aktu dywersji w Chełmie. Białorusin został skazany. Sąd Okręgowy w Lublinie podjął decyzję w sprawie 28-letniego obywatela Białorusi Witalija S. Mężczyzna przygotował na zlecenie obcego wywiadu akt dywersji, gdzie miał filmować halę magazynową w Chełmie. Ten sam obiekt miał zostać później podpalony. Zdaniem śledczych Witalij S. miał dopuścić się tych czynów w lipcu 2025 roku. Dzisiejszy proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Białoruś nie został skazany na 3,5 roku więzienia, grzywnę w wysokości 1500 zł, zapłatę 2000 zł na rzecz Fundacji Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej oraz utraty praw publicznych na 9 lat. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Koniec tabu podatkowego w szkołach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyrusza do młodych. Już 1 października zainaugurowana zostanie 13. edycja projektu Lekcje z ZUS. Jest to inicjatywa, dzięki której ma wzrosnąć poziom wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych i konstrukcji tego systemu.
4: Dzięki niemu uczniowie mogą dowiedzieć się, co należy im się, kiedy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, jak wygląda otwarcie firmy, czy też jakie świadczenia przysługują z poszczególnych ubezpieczeń społecznych. Od ZUS nauczyciele otrzymują kompletny zestaw materiałów edukacyjnych, są to zeszyty ucznia, zeszyty nauczyciela, także prezentacje multimedialne.
1: Mówi Krzysztof Piskosz, do spraw edukacji w oddziale ZUS w Lublinie. Zwieńczeniem lekcji będzie Olimpiada o ubezpieczeniach, która z roku na rok cieszy się coraz to większą popularnością. W 2025 w projekcie uczestniczyło blisko 90 tysięcy uczniów z prawie 1400 szkół średnich w Polsce. W puli nagród znajdą się nagrody rzeczowe, a także indeksy na studia i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele uczelni wyższych w całym kraju.
0: Słuchajcie, wyjął syreny, więc mamy odgórny nakaz, żeby na chwilę odejść z naszego studia, a wy oczywiście zostańcie w jakimś bezpiecznym miejscu i słuchajcie naszego radia też.
5: Najwięcej roka w mieście.

Najwięcej rocka w mieście.

0: powoli przychodzą już alerty odnośnie tego, że atak powietrzny się zakończył i syreny też już w naszym lubelskim wyły. Także jesteśmy bezpieczni, tak chyba mogę powiedzieć. Dochodzą do nas również doniesienia, że doszło do uderzenia dronów w okolicy Dorohusku po stronie ukraińskiej. Na razie tylko tyle wiadomo z informacji. Także kolejnych na pewno będzie się również można dowiedzieć w najbliższym czasie. A my wracamy teraz do muzyki.
1: Reklama. Miesiąc zamknięty na plusie?

0: Już tylko 16 minut zostało nam do 18, no i myślę, że to idealna pora na to, żeby przejść sobie teraz do imprezy FM. Także zaraz Wam opowiem trochę, jakie najciekawsze muzyczne wydarzenia odbędą się u nas w okolicy w najbliższym czasie. Zaczynamy od Lublina i Fabryki Kultury Zgrzyt, bo właśnie tam 3 października, także już w tę sobotę, usłyszymy zespół Metro, który wyrusza w swoją jesienną trasę koncertową 365 dni przyszłości. Ma to być takie podsumowanie właśnie ich najbardziej intensywnego roku w karierze, który właśnie w tym roku się odbył. Także serdecznie zapraszamy Was na ten koncert. Zostajemy w Fabryce Kultury Zgrzyt, bo czeka nas na tam jeszcze inne świetne wydarzenie. 16 października wystąpi właśnie w Fabryce Kultury Zgrzyt zespół KSU, który wyrusza w swoją trasę koncertową 65 lat pod prąd z okazji właśnie urodzin wokalisty, czyli oczywiście słynnego Siczki. No i na sam koniec przenosimy się do Warszawy. Tam na Torwarze 20 października zagra zespół Europe, który właśnie wyrusza w trasę poświęconą 40-leciu albumu The Final Countdown. Także usłyszymy kawałki, oczywiście wszystkie kawałki właśnie z tego albumu, no i również wiele, wiele innych wspaniałych klasyków od tego zespołu. Także jeśli jesteście zainteresowani którymś z tych wydarzeń, no to ja oczywiście odsyłam Was na strony organizatorów koncertów. Tam znajdziecie na pewno mnóstwo więcej informacji oraz bilety na wszystkie te koncerty.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Mastodon na antenie Akademickiego Radia Centrum. Słuchajcie, zostało nam już tylko 6 minut do godziny 18. No a to znaczy, że pora na pożegnanie. Przy mikrofonie była dziś z wami Natalia Pyzik, a to były oczywiście godziny szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do usłyszenia wkrótce.

0: Dron uderzył obok przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. O tym za chwilę. Powiemy również o ostatnim szkoleniu WOT oraz inauguracji nowego sezonu w Filharmonii Lubelskiej. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Na Lubelszczyźnie wybrzmiała syrena alarmowa. Na skrzynkach wiadomości od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Znajdź bezpieczne miejsce. Taką wiadomość około godziny 17 dostali mieszkańcy Lubelszczyzny w związku z zagrożeniem ataku z powietrza. W całym regionie zawyły syreny ostrzegawcze. Rosyjski dron uderzył w miejscowość Jagodzin w zachodniej Ukrainie, tuż obok przejścia granicznego w Dorochusku. Przypomnijmy, poprzednim razem dron uderzył w stację paliw w tej samej miejscowości w niedzielę 13 września. To już finalny dzwonek na zdobycie nowego doświadczenia. 13 listopada ruszy ostatnie, 16-dniowe szkolenie podstawowe oraz wyrównawcze do Wojsk Obrony Terytorialnej. Pierwsze przeznaczone jest dla osób rozpoczynających swoją drogę w armii i obejmuje takie umiejętności jak działanie w zespole, reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udzielanie pomocy i czy funkcjonowanie pod presją. Zaś szkolenie wyrównawcze przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy.
1: Widzimy, że coraz więcej osób myśli dziś o bezpieczeństwie trochę inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Kiedy ma się rodzinę, dom, pracę, stabilne życie i ludzi, za których czuje się odpowiedzialność, pojawia się potrzeba, żeby wiedzieć, jak zachować się w sytuacji kryzysowej i jak móc realnie pomóc swoim bliskim. I właśnie dla takich osób listopadowy nabór może być dobrym momentem na rozpoczęcie służby.
0: Mówi Marta Gaborek, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Osoby, które ukończą pełne szkolenie, otrzymają ponad 7 tysięcy złotych, obejmujące uposażenie oraz świadczenie początkowe. Szkolenie wstępne daje możliwość kontynuacji aktywności w ramach 2. LBOT. Zainteresowani mogą zasięgnąć szczegółowych informacji u mobilnych rekruterów. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Filharmonia Lubelska zaprasza na koncert symfoniczny inaugurujący nowy sezon artystyczny. Wydarzenie będzie muzycznym pomostem pomiędzy Europą a Ameryką. Te kontynenty od wieków spotykają się w biografiach twórców, ich inspiracjach i języku ekspresji. Zbliżający się występ zapewni możliwość, by się o tym przekonać. Tego wieczoru publiczność usłyszy kompozycję Kacpra Madejka, Musica Umbra, inspirowaną nokturnami Fryderyka Chopina. W repertuarze znajdzie się także Concerto d'Opio na skrzypce i altówkę Krzysztofa Pendereckiego. Muzyczny dialog dwóch solowych instrumentów zaprezentują Jakub Haufa i Ryszard Groblewski. Zwieńczeniem występu będzie wykonanie 9. symfonii E-moll z Nowego Świata, napisanej przez Antonina Dworaka. Koncert rozpocznie się w piątek 2 października o godzinie 19 w siedzibie instytucji przy ulicy Marii Kieli-Skłodowskiej. Orkiestrę Filharmonii poprowadzi Maciej Tworek.
2: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Na początek piłka nożna. Już dzisiaj wieczorem reprezentacja Polski zmierzy się w wyjazdowym meczu 2. kolejki Ligi Narodów Dywizji B ze Szwecją. Po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną biało-czerwoni liczą na pierwszy komplet punktów w bieżącej edycji turnieju.
3: Mogą być miłe, bo to dla nas był ogromny cios, tak samo jakby było to spotkanie ogromnym ciosem dla reprezentacji Szwecji, gdyby nie weszła do Mistrzostw Świata. To było niesamowicie ważne spotkanie i na pewno żeśmy to przeżyli bardzo mocno, ale nie przyjeżdżamy tu na zasadzie jakiegoś rewanżu za tamto spotkanie. Każde spotkanie jest inne, to są zupełnie inne rozgrywki, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
2: Mówił na przedmeczowej konferencji prasowej trener Polaków Jan Urban. Mecz Szwecja-Polska zaplanowany jest na godzinę 20:45. Poza spotkaniem biało-czerwonych kibice piłkarscy będą mogli liczyć również na inne starcia reprezentacji narodowych. W ramach dywizji A Belgowie podejmą Francuzów, natomiast Turcja zmierzy się z Włochami. Oba mecze wystartują o 20:45. Przejdźmy do siatkówki. Reprezentacja Polski w miniony weekend zdobyła Mistrzostwo Europy w siatkówce mężczyzn. Podopieczni Nikoli Grbicia w wielkim finale pokonali Francję 3-1. Zwycięstwo dało biało-czerwonym nie tylko złoto, ale również kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się w 2028 roku. W meczu o brązowy medal imprezy Finlandia wygrała natomiast ze Słowenią 3-0. To pierwszy w historii medal Finów zdobyty na wielkiej siatkarskiej imprezie. W meczu trzeciej kolejki Tauron pierwszej ligi mężczyzn PZL Leonardo Avia Świdnik pokonała KS Spartek Grodzisk Mazowiecki 3-1.
4: Najważniejsze jest to, że zostawiamy tu 3 punkty, tak? Bo taki był cel, tak sobie założyliśmy, także bardziej niż wynik cieszy mnie po prostu reakcja na tego drugiego seta przegranego. Że wiadomo, super, że tak wysoko, ale że właśnie wyszliśmy z takim ogniem i no i po prostu chcieliśmy im pokazać, że no to my prowadzimy grę.
2: Mówił po spotkaniu MVP zawodów Karol Rawiak. Następne spotkania ligowe siatkarze ze Świdnika rozegrają na wyjeździe. W niedzielę 4 października podopieczni Jakuba Guza stawią czoła PZPS SMS-owi Spała. Zmieniamy dyscyplinę na tenis. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju ATP 250 w Chengdu. Polak pokonał w półfinale Denisa Szapowalowa w 3 setach 6-7, 6-3, 6-3. Rywalem Hurkacza w jutrzejszym finale będzie 28 zawodnik światowego rankingu Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. I na koniec sporty motorowe. Za nami zacięta walka o zwycięstwo w Grand Prix Azerbejdżanu. Najlepszy podczas sobotniego wyścigu okazał się kierowca Mercedesa George Russell. Podium uzupełnili reprezentanci Red Bulla, Max Verstappen oraz Isaac Adjar. Następne zmagania najlepszych kierowców świata czekają nas już w najbliższy weekend. Tym razem rywalizacja przeniesie się do Bahrajnu.
0: Zerknijmy jeszcze na prognozę pogody. Na termometrach mamy obecnie 17 stopni, a temperatura odczuwalna jest o 1 stopień mniejsza. Barometry wskazują 1028 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
5: Akademickie Radio Centrum. Najwięcej.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
2: Dobry wieczór. Poniedziałek niezmiennie oznacza dawkę wiadomości ze świata kultury. Przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Zapraszam.
1: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
2: Jak brzmi połączenie jazzu, elektroniki i sonorystyki? Odpowiedzią na to pytanie był koncert Muzyka Ucha Trzeciego. Za nami już 17. edycja projektu. Cykl od ponad dekady buduje przestrzeń dla artystycznych spotkań opartych na dialogu, spontaniczności i swobodnej wymianie twórczych idei. Tym razem na scenie znaleźli się wykonawcy z Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski. Zagrali m.in. Adrian Nordhober, Hubert Zemler oraz Piotr Zabrocki. Zapytaliśmy uczestników koncertu.
3: Ja to pierwszy raz, bo tak generalnie to tak z muzyką jestem na bakier, bardziej teatr, ale kolega gra.
4: Podobało się to dla mnie. Powiedziałbym, że dobra, bo ciekawa.
3: Kolega jest skromny, ale gra na perkusji generalnie. Dla mnie super, bo jakby nie słyszałem czegoś podobnego i tak mi się wydaje, że to o to chodzi w tej muzyce, nie? Żeby tak być zaskoczonym.
2: Wydarzenie składało się z dwóch setów. Pierwszy połączył m.in. brzmienia saksofonu i kontrabasu, zaś drugi perkusji i pianina. Kolejny koncert w ramach projektu Muzyka Ucha Trzeciego odbędzie się 14 października.
1: Espresso kulturalne.
2: W Lublinie trwa ogólnopolska konferencja poświęcona dostępności kultury. Wydarzenie Teatr Nie Widać, Nie Słychać stwarza przestrzeń do rozmowy o doświadczeniach i twórczości osób głuchych i słabosłyszących. Program projektu obejmuje warsztaty i panele dyskusyjne. Wśród zaproszonych gości są m.in. tłumaczka polskiego języka migowego Violetta Stępniak, artystka specjalizująca się w visual vernacular Edyta Kozub oraz aktor i poeta Adam Stojanów. Uczestnicy wydarzenia będą mogli także zobaczyć wystawę fotograficzną oraz wziąć udział w porannych rozruchach z jogą. Konferencja potrwa do jutra. Spotkania zaplanowane w ramach inicjatywy odbywają się od godziny 8 w Centrum Kultury oraz w Teatrze Starym w Lublinie. Udział w nich jest bezpłatny, obowiązują zapisy. Formularz zgłoszeniowy oraz pełny program znajdują się na stronie organizatorów otwieracz.org.
1: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
2: Jak inspiracje z dzieciństwa mogą wpłynąć na powstanie oryginalnej ekspozycji? Dowiemy się tego na wystawie Bur. To projekt intermedialny, który łączy sztukę filmową z eksponatami materialnymi. Przedstawione w nim prace w różny sposób nawiązują do postaci Marlona Brando. Poprzez swoje dzieła autor odwołuje się do własnych wspomnień związanych z twórczością aktora, a jednocześnie bada temat ludzkiej natury.
5: Bor, gbur, ham. Tak widząc Marlona reagowali ludzie, którzy z nim pracowali. Tak był często nazywany. Na wystawie również, między innymi na jednym z obiektów jest napis Bud, czyli pączek. Tak nazywali go rodzice, jak był mały. Kolejny pseudonim to jest Mr. Mumbles, czyli mamrotliwy. Tak złośliwie nazywał go Frank Sinatra. Oni chyba nie bardzo jednak się lubili. Jest też oczywiście duży napis dotyczący filmu Czas Apokalipsy.
2: Dodaje autor wystawy i artysta intermedialny Cezary Klimaszewski. Wernisaż rozpocznie się w piątek o godzinie 19 w Galerii Labirynt. W sobotę o godzinie 16 odbędzie się także oprowadzanie autorskie. Ekspozycja Bur potrwa do 25 października.
1: Espresso kulturalne.
2: Sztuki wizualne ponownie zawładną naszym miastem. Zbliża się otwarcie wystawy Andrzeja Kota. Artysta tworzył ekslibrisy, alfabety i plakaty. Kaligrafował także traktat moralny Czesława Miłosza oraz treny Jana Kochanowskiego. Jego dzieła były prezentowane na całym świecie, od Japonii po Stany Zjednoczone. Cechą szczególną niektórych prac autora była gra słów, dopełniająca formy graficzne głębszym przesłaniem. Ekspozycja w Lublinie jest okazją do bliższego zapoznanie się z dorobkiem polskiego zecera oraz ilustratora książek. Jej kuratorami są Zuzanna Zubek-Gańska i Jarosław Koziara. Wernisaż wystawy Koty, Kozy, Kozi Draki na serio i dla draki odbędzie się w czwartek o godzinie 18 w Galerii Gardzinice przy ulicy Grodzkiej. Prezentowane prace można będzie oglądać do 30 października. Ekspozycji towarzyszyć będą również warsztaty edukacyjne dla szkół oraz spacer ulicami Starego Miasta, który poprowadzi przyjaciel artysty Władysław Grochowski. Więcej szczegółów dostępnych jest na Facebooku organizatorów. I tym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Espresso Kulturalnego. W jego przygotowaniu uczestniczyły Dominika Podlaska i Halina Kundelska. Przed mikrofonem Krystyna Awremienko. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
1: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
6: Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.

0: promocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19. Tylko w Akademickim Radiu Centrum. Autopromocja.
1: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
2: Reklama.
3: Centrum.
4: Najwięcej loka w mieście!

0: jest płyta z górnej półki, a w dzisiejszym wydaniu...
1: Najlepsze utwory z najlepszych krążków. Wielkie hity wielkich gwiazd. W każdy poniedziałek o 19:00. Słuchasz płyty z górnej półki.

No, na całe szczęście teraz nie pada Crying in the Rain od Whitesnake. Na rozpoczęcie audycji płyta z górnej półki. No, jak się już pewnie domyślacie, to dzisiaj posłuchamy sobie właśnie zespołu Whitesnake z ich albumu zatytułowanego również Whitesnake. 1987 rok. Było bardzo ciekawie. Dzisiaj w naszym zestawieniu 11 kawałków od tego wybitnego zespołu, którego raczej nie muszę wam przedstawiać, ale jeżeli byście chcieli, no to dzisiaj jest właśnie do tego idealna okazja. Album, tak jak powiedziałam, wydany został w 1987 roku, a przed mikrofonem Agnieszka Piechota, zapomniałam się aż przedstawić z ekscytacji. I był to wielki hit po prostu. Wyszły teledyski do kilku z tych kawałków, o czym sobie też za chwilę też porozmawiamy. No i weszły one do MTV. No i przez to było wielkie boom, wielki szał. Każdy słuchał zespołu Whitesnake. Byli oni po prostu gigantycznym zespołem stadionowym, który do tej pory leci w wielkich rozgłośniach. Dzisiaj posłuchamy sobie takich kawałków jak Still of the Night, Here I Go Again, Is This Love, Give Me All Your Love. No właśnie, tak jak słyszycie, ciągle jest love, love, love. Także tam dużo o miłości i o związkach. I jak słuchamy sobie tych piosenek po kolei, no to, moi drodzy, możemy tak naprawdę usłyszeć, że jest to pewnego rodzaju historia miłosna, która też pokazuje, jak zespół Whitesnake się zmieniał na przestrzeni lat, bo tutaj kilka kawałków też było na przykład odnowionych, albo zrobili coś później inaczej w innej aranżacji. Także zaczynamy sobie właśnie od takiego starego Whitesnake'a, który potem został przerobiony na właśnie 87 rok. Crying in the Rain na samym początku brzmiało kompletnie inaczej. Za chwilę posłuchamy sobie kawałka Bad Boys. To będzie cięższy hard rock, to jest już nowy jak na tamte lata kawałek, bo przypominam, że dzisiaj znajdujemy się w 1987 roku. Będzie właśnie Still of the Night, także wielki manifest tego zespołu i jeden z największych hiciorów. No ale my właśnie porozmawiajmy sobie teraz o kawałku Bad Boys. On jest mocniejszy, to jest jedno właśnie z takich bardziej bezpośrednich propozycji od panów. Dużo riffów, ciekawych, ciężkich, ale właśnie dlatego David Carvedale zaprosił Johna Sykesa na tworzenie razem z nim tego albumu, bo chciał, żeby on tak brzmiał. Także, moi drodzy, już teraz posłuchajmy sobie wspólnie Whitesnake i Bad Boys.

0: Reklama.
1: Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: Słuchasz płyty z górnej półki.

To był kawałek Still of the Night, oczywiście od zespołu Whitesnake. Jeden z ich najbardziej charakterystycznych utworów, chyba w całej ich karierze. Został napisany, tak jak większość kawałków właśnie z tego albumu, przez Davida Coverdale'a i Johna Sykesa. Piosenka powstała częściowo na bazie takiego bardzo starego pomysłu Davida, jeszcze z czasów jego współpracy z Deep Purple. No i właśnie odnalazł to stare demo po śmierci swojej matki i stwierdził, że chce to jednak zrobić. Tutaj został nadany taki bardzo potężne, metalowe brzmienie, jak na zespół Whitesnake. I był też, też singiel promujący właśnie ten album, co było bardzo ciekawe, bo ma strasznie rozbudowaną strukturę, jak przed chwilą mogliście usłyszeć. Trwa on ponad 6 minut, no i właśnie jest w nim coś takiego niezwykłego, bo w pewnym momencie to brzmi moim zdaniem, jakby ktoś grał na skrzypcach, a nie na gitarze, wszystko było robione właśnie na gitarze. No i ten teledysk, który był jednym z tak naprawdę ważniejszych elementów sukcesu tego zespołu, no bo leciał bez przerwy po prostu w MTV i każdy wiedział, co działo się w tym teledysku. Ale mamy jeszcze sporo kawałków przed sobą, także przechodzimy dalej. Here I Go Again. A, to też pewnie znacie. Oryginał pochodzi z albumu Saints and Sinners z 82 roku, więc 5 lat później wydali go tak jakby ponownie. Pierwotna wersja była bardziej blues rockowa i taka mniej stadionowa. W tej czuć bardziej przepych, jest to bardziej rockowa wersja. Oczywiście przyjemna, cudowna, no i w wersji albumowej solo gitarowe było po prostu świetne. Główne partie gitarowe na płycie należały do Johna Sykesa, co w sumie też słychać, więc wydaje mi się, że musimy tego po prostu teraz posłuchać.

Is Love. Przed tym kawałkiem posłuchaliśmy sobie piosenki Give Me All Your Love, także mówią wam, że to jest jedna wielka historia miłosna właśnie na tym albumie. Is This Love to chyba jednak ich największy hicior. Utwór napisał, no tak jak zawsze, ten sam zespół, John Sykes i David Coverdale. Jeżeli chodzi o tą piosenkę, to pierwotnie miała być ona generalnie dla Tiny Turner, bo Coverdale napisał, dostał właśnie prośbę, żeby napisać coś dla niej, co mogło by właśnie jej pasować. No ale Sykes usłyszał właśnie pomysł na ten kawałek podczas ich wspólnego pobytu we Francji, no i pomógł przekształcić to po prostu w utwór dla zespołu Whitesnake. Stąd wzięła się ta gitara charakterystyczna, piękne brzmienie, kwintesencja lat 80. chyba, jeżeli chodzi o romantyczne ballady rockowe. W Stanach Zjednoczonych ten kawałek dotarł do drugiego miejsca w Billboard Hot 100. Także no całkiem duże odsłuchania. I Is This Love jest takim właśnie dobrym przykładem, jak Whitesnake potrafił połączyć tą hardkorową, mocniejszą gitarę z taką konstrukcją popowego hitu i oddaniu też emocji w swoich kawałkach, bo jednak słychać te emocje w ich piosenkach. Moi drodzy, my zaraz przechodzimy do kolejnego kawałka Children of the Night, właśnie z albumu 1987, bo tak też ten album bywał nazywany. Jest to jeden z cięższych numerów na tym albumie. Bardzo mocne, charakterystyczne riffy, wysoki śpiew, wyjątkowo, i to tak wyjątkowo wysoki w tej piosence. Wydaje mi się, że Children of the Night zostało właśnie wybrane zamiast Looking for Love do właśnie oryginalnego amerykańskiego wydania. Tak, tak było. Bo tutaj był ograniczony czas, jeżeli chodzi o wydawanie płyt winylowych, no i musieli to jakoś, wiecie, skrócić. Także tutaj była lekka podmianka, no ale teraz powinniście sobie chyba posłuchać po prostu Children of the Night od zespołu Whitesnake, także dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: To jest płyta z górnej półki.

Jedna z bardziej melodyjnych propozycji od zespołu Whitesnake z albumu Whitesnake. Przypominam, rok 1987. No i to jest taki właśnie melodyjny kawałek, bardzo przyjemny. Wydaje mi się, że do potańczenia, do potuptania nóżką, posłuchania sobie na przykład w samochodzie. To znalazło się też na trackliście albumu 30th Anniversary Edition, czyli takiego wydania z okazji 30. rocznicy wydania tego albumu. No i jest to dla nich całkiem ważny kawałek, dość często go grają. Przechodzimy dalej. Don't Turn Away za kilka chwil w waszych głośnikach. Jest to chyba najbardziej emocjonalny utwór na drugiej połowie tego albumu. Zamiast takiej typowo bluesowej ballady, Whitesnake tutaj wykorzystuje bardziej rozbudowane i takie rockowe aranżacje. Oni przeszli z tego swojego właśnie bluesowego brzmienia w takie bardziej stadionowe, mocniejsze z pazurem brzmienie. No i był to cudowny kawałek do tej pory. W sumie wokal jest bardziej miękki niż w Still of the Night i naprawdę przyjemnie się tego słucha. Powiem wam szczerze, że właśnie ten album Whitesnake od zespołu Whitesnake to jeden chyba z moich ulubionych i dlatego też tego sobie dzisiaj słuchamy, a przed nami będzie jeszcze kilka piosenek, także posłuchajmy sobie już teraz, co panowie w 87 roku zmontowali.

Whitesnake i kawałek Looking for Love z albumu Whitesnake z 87 roku. Dostajemy od Was SMS-y, że uwielbialiście kiedyś ten zespół i nagle o nim zapomnieliście i dziękujecie nam za tą audycję, także to my dziękujemy Wam, że słuchacie nas w tym momencie, bo teraz mamy już 4, no prawie 3 minuty do godziny 20 i niestety nasza audycja Płyta z Górnej Półki dobiega końca. Ale zanim to jeszcze porozmawiamy sobie o ostatnim kawałku, który znajduje się na tym albumie przed sekundą. W sumie posłuchaliśmy sobie Looking for Love. Jedna z najpiękniejszych piosenek i też... Boże, tak się zachwyciłam tym kawałkiem, dajcie mi chwilę. Coverdale po latach po prostu mówił, że uważa, że Looking for Love to chyba najlepszy kawałek, jaki napisał kiedykolwiek. Także zgadzam się, jest to piękne. No i połączyli tutaj właśnie taką power balladę z tym ciężarem gitar, ale też słychać nadal emocje właśnie w tych kawałkach. Także to jest piękne. No i na samo zakończenie, nieszczęśliwa jednak to była chyba miłość w tej historii, bo ostatni kawałek tytuł ma You're Gonna Break My Heart Again. No i utwór jest bardzo podobny, z podobną historią jak Looking for Love, bo niestety nie znalazły się one na pierwotnym amerykańskim wydaniu tego albumu, ze względu na to, co już wcześniej mówiłam, po prostu na płycie winylowej nie można było zmieścić aż tylu minut, więc musieli okroić tutaj wszystko, co przygotowali. Jest to też typowa piosenka z lat 80. Piękna, cudowna, do posłuchania, wydaje mi się, o każdej porze dnia i nocy. Także ja Wam bardzo dziękuję za spędzenie ze mną i z zespołem Whitesnake tej ostatniej godziny. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota, a Wy już teraz posłuchajcie sobie, jak oni zakończyli ten album.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Najwięcej roka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu, street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.
3: Najwięcej loka w mieście!

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Przed nami 10. edycja lubelskich targów piw rzemieślniczych. 2 dni kraftowego klimatu. Street food, flipery i planszówki. Do tego strefa barberów i tatuażu oraz zakończenie sezonu motocyklowego. A w sobotę wystąpi Lublin Street Band. 2 i 3 października. Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Do zobaczenia.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: Akademickie Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście.

Kiedy przechodzisz pod oknem, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod oknem.